zviuru zvevanhu zvakatarisana nenzara munyika dzinoti Somalia, Ethiopia, Liberia, Mozambique, Angola, Sudan, Zimbabwe neMalawi. Izvi zvinokonzerwa nekupiwa kwehondo kushaipa.